Summer Days Milo spiewa, no to budzie dzień za tej sztajki. Leczny dzień to muszę wam wieścić a przypowiedzieć. 20 stopniów hiżo żywe slebro pokaza a na ci a cice ci dzień za poleze. Tak wieścia metrologojo. Przez wybiegu dnia pak nie budzie cyle tak słoneczno skierytyż ze smruczelemi, ale temperatura wostanu, tak za to tak cyle tak nie praży dzień za. Desadest możemy, a dobimy te zaso ze slicznymi rimaniemi liczyć tak, kaj szczera na wieczo na przykład, gdyż tu a tam jeso pokapotało przewele pak do niebie. Poladamy też na niedzielu, to startujemy ze spółnym słonczką do niedziele, przyczanu potem przez popołudnio też rimania, dwójce, trójce, a to też z temperaturami wokoło 30-11 stopniu. Pądziela, gdy smiemy prać co trochu wokół dni na 9 a 20 stopniu żywe slibro, jenoż zalezę, ale też wostanie przy so słonczko na nas cały dzień smieje, a potem pądzie zas do przychodnego tydzenia ze spółnym słonczką bez rimaniu a bez deszczu. Po takim dale stupa też warnowanski skodzień lesnych wohinio, kiedy mu proszę niczo nuc smietać do żadnych lesów kodzić, tak je to przykaz. 12 minut po 6.

0: to by była sobota bez sportowych pokiwów, 10 minut do na posiedmich.
1: NDR Sachsa, serbski rozwóz. Sport.
0: Z Janom Rehorjom.
2: Koniec sportowe towarstwo przy klosztorskiej wodzie Pančice Kukow przewedzie dżęca a jutce w Kroščicach jezdny turnier z jedno a dłuprzeżnymi koniacymi zapszahami, a to stajnie od rania 8 do popołudnia cioch. W obdzielnicy przyjedu do Łużicy na krajne mistrzostwa z Cywieje Sakskeje. Kopańca, dżęca a jutce przewedu so na okresnej runinie poslednie winowatostne dybkowe ry. Akcent leży tu na dybkowe, dokaż przewedu so przychodne konstydzenia w Ralbicach kunczne pokalne ry zapadowużyskiego kopanskiego zjazka. Dżęca sobotu raje so przypodniu od jenej w poslednie ciliczaki w Radworju, Lubuszu a Nebelčicach. Přiladowarja w Nebelčicach niech sujżo napo jenej namiestnie, dokaż rożonuja tam dory wiacorych kopariów. Potem raje mustwo SJN przeczył rajnemu zjednoczenstwu mały wosyk. W Radworju budże to dżęca dalszy gminski darbi Radwo Wulka Dubrawa. Koparska rezerwa sportowej jednotki Kruščice nastupi w Lubuszu. Dżęca popołudniu cioch raje potom prynie koparskie mustwo SJ Kruščice w Lubiju, haj, to je prawie, a to przeczyło cyłki zelenobywych z Bukec. Rajniszczo w Bukecach mienujcy hiszcze hotowe nieje. W samstym czasu oczakuja rajbiczanscy Sokoliowy Delanach hosci z Wachawa. Dwie wupytane partii stety tu jeszcze na łopenu, jutce niedzielu w jenej koparajne zjednoczenstwo Ralbicy Pančice w Ralbicach przeczyło rezerwę na twara niemskie Pazlicy, a jutce popołudniu cioch Pančance koparja doma przeczyło cyłki z Wernariec.

0: to jeden z wumiłcu, kiś rajbłańczko zjed. Joe Cocker, dobra, nie wiem, czy jest chamski rozwóz na pół sedmiście.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Za piate letniki na serbskich dalewiedzących szulach w budyskim azorskim okresu są za nowe szulskie lety nie tylko liczby jasne. To jest, czyli krajny zahrad za szule a kupowanie lasów na napraszwanie. Janek Wołczar rozprawia.
3: Na serbskiej wyższej szuli w Budyszynie zmienia 20 dzieci w jednej riadowni, a z tym 10 mniej haczloni. Na serbskim gimnazju Budyszyn a na wyższych szulach w Kulowie, Woklecach a w Radworju są liczby szulerów to runia wotybierali. Przyjuszem pak zmienia na gimnazju C a na wyższych szulach stajnie 2,5 letnikaj. Stupała je liczba szulerków ponotomu w Ralbicach o 7. Tu już wuknie przychodnie 27 dzieci w jednej riadowni.
2: Najwyższy przyrost za nowy piaty letnik maja ze 17 na serbskiej wyższej szuli w Slepom. Tam wuknie od nowego szulskiego lata 60 dzieci w trzech riadowniach. W honiowużyckich kupielach, kajszy Porchowie, Kulowie a Biskopicach je letusza sezona z łukowanskimi puariami zasadnie zaručena. Kajszy z dzielina Matias Schneif z Biskopic mera tam 4, w Porchowie jedno stajnego, a gdyż się trzeba dostanu krótkodobnie pomoc z wodowej straży w Halsztrowie. W lesnej kupieli w Kulowie może tamniejszy puanski miszto Uwe Mikkel, gdyż się trzeba stajnie jedno z cokolwiek 15 łukowanskich puariów wodowej straży w Kamencu a Wojarecach zasadzić. Po mieniu Mikkela je pak Jane a Czesza, zajmcu za tute zastojnstwo namakacz. Rajka niszcza pestowanie w Bluniu ma so wopsialne przetwarić a rozszerić. Gmina Halsztrowska Hola dostanie za to spiechowanskie srytki z liderowego programa. To praje na zajszym posiedzeniu Gminskiej Rady tamniejsza komunica. 5,50 euro sa spiechuje, sztoś zaru na niedzie 70% kosztu. Cukonie płaci projekt niemale 9,70 euro. Planowane są szkitne maty, jeli dzieci z rajkanskich nastrojów padną, kaj sztyś nowy niski wodowy bazenk. Dzieła maja po możność czyhać do mieje 2027 zakończyny być. Dolady do mobility przychoda zmożnia czarno-kumczanski Smart Mobility Lab na posłynnej niedzieli w juniu. Tam można się zajmować twarniszczo wobladać, a namiestny dożywić, gdyż posłużuje sobudziła czerio TU dreszczany trute a robotary. Dzień wotorjenego twarniszcza w czarnym kumcu je rytka składność zoniczo aktualnych ujczach na tamniejszym twarniszczu, a poladać za kulisy jedno z najuznamniejszych projektów przychoda w naszym regionie, ryka z Technickiej Uniwersytet Dreszcz. Wot pundzele w uporedzieja na autotro ze 4 z Kodostofom a Wospokom szkody na jezdni. Kajż autotrowa dołożność związka z dzieli ponuje drogu na dochomady 6 km. Twarskie dzieła maja hać do novembra trać, a niedzie 12 milionów euro płacić. W biu zanierowania przeprója też tunel pod Limasom, czy odlaż je wun od pundzele do piatka nocy zaurene. A to on bie? Nasz przelat naszych połyszczów, kiedyś namakacie dalej na naszej internetowej stronie, a też w naszej damotnej epki szryka MDR Sabia.
1: Wiedro.
2: Żywe Slebro pokaza naranie hiżo 24 stopniu, spoczatne zmijmy hoj tuż do słońca, wybił po poniasu, potem niewytrasi połyczyny. Przyjuszem w ostatnie horco Żywe Slebro te zalizy pohoni w Łużyce na maksymalnie 23 stopniu, nocy zmijmy potem temperaturę około 20 stopniu, a jutrze Żywe Slebro potem znowu przez 30 stopniu to spieje.
0: A wiesz, kotru boisz, sem się w osobie spomiatkowała, tu dzieciacu, do kiedy tam do wodowy, a tu wodowy bas. Na pućach se ničo ne stava dobru jezbu, to mače svobodne puće do lesnih kupilo, abo tiš kuli pšetco, pekari ne prideres.
1: Serbski rozvoz.
0: Než mače ništo na utro, bi mate tu je, pši telefoni 0591734 sta, přes chat nas tež docpeje česlanos čeleče nam rajnče foto rajnči v obraz skađaceho svunčka so, no haj, džencarano za jejžo stavavo. Kuchja vojče tež trochu bieše, myslíš se. 4 po napu sedmich.

Se do miđeno posten na po sedmich kus pozitivnoho klopsa dobiš mieć ve tutych dniach. A tajki pozitivny klops, to si zvážu rec. Maja tonkonc tydženja v Kočinje. Tam sveča minuce vesne svečen čera. Su tam lečne postnice svečili. To bieše žortny vopras, kak su tam so předraščili. Ach, všech možných kostýmach. Do to pak. A to si přeco tež jara vážu, zo to zorganizuje menujce Hašinski nadby vohňových voborů. Dokładnie 9 wubrankow, tak rec, je tam startowało na wódce, na przykład ze Strywcu, ze Zdebric, ze Skoblic, ze Srachlowa, samo sobie też domjaca wohniowa wobora ze Skoczyny. No i aż tutaj bieszę nitko najspieszniejszy ze Schadzicu. To by zapoczęła najpierw raz ze Scyczym miestnom, to bieszę wohniowa wobora ze Sulszec, ze Zdebric, 20,8 jedna sekunda, potom mamy na drugim miestnie bieše wohňowa wobora ze Zbryšku, ze 25,96 sekundami. A wulka gratulacja wohňowym wobornikam za prynje miestno ze Salowa, ze 23,89 sekundami. Po takim tam nadbihować najpierw raz zaswyczyć moc motorklumpy, potom běžeć tunčahu, rozvič hadžicu a potom ještě trichič, potom spolný paru na věste nohaj parkour. Tak raz to praju potekim. Hašinský nadby so dere zmištrovau v Kočinje z dohromady 9 vohňovými voborami. A vutrobnú gratuláciu ještě raz do Salova. 10 po napo, sedmiche.

Spěwa, kiž dobi před so svoje měno, sobu do spěwa zakotwić Jason Derulo. Dymenčenje do cebilki na sedomje, w slepom wotmije so 10. Międzynarodny Dudakowy Festiwal Dżęca tam započnu ze swiedzeniom wot popołudnia cioch, ze z programom hudźbu a tež zabawu za dzieci. No a to budzie pisany program nic jenoś zvukov dla ale tež šelakorych drastu. W Krosčicach pod Fulkecoku możecie wo dżęcniszeje soboty na elegantne zapszachy poladać, szako chcedza tam sakskoho mistra albo mistrku wurisać przy wodzeniu a we wodzeniu zapszachu. W kulturnej zarodzie w Budyszynie zaklinczy dżęca wieczo na powłosmych zalonowa hudźba, a to zahudzi sapska komona filharmonia. Miłoczanski krzeszczansko-socjalny kubanski skutk przeproszuje jutce niedzielu zromadnie z klusztrom Maryjnej Wjezdu w Pančicach Kukowie na klusztorski a swójbny swiedzień. A potem poladamy jeszcze na przeproszenie sapskiego ludowa ansambla, kiż też niedzielu popołudniu cioch prosy na litnią galu rejowanskiju skupin Wużiczanka a Wużiczanska Rapsodia. A potom poladamy jeszcze hadż do 30. junia możecie mytowanskiemu wubierke jeszcze namiety za wuznamienienie z mytom domowiny zdzielić, to o tym jeszcze nudom jacy wam rozkładu. A potom poladamy na letusze dalszy swiedzień w scinie tysa cwiczku od nitka su kartki. Przystupne możecie je online kupić. 18. julia je minuce na klosztorskiej zarodzie za sobosybita noc, kiż wuswietla tam kwietki ze swieczkami. Cybilki na sydomie, nic inoż kwietki zela aż do miska wiezotisz.

Dźensa, dźensiša, rańša atmosfera, wiesz, niekajka wosebita. Za nas się też byli hižo zahe popuču a możecie tomu sledować, to švam powiedam, że sem dźensa rano dożywi was wunčko. Byše tak jara, želive, jaskrawe, samo też slepeše, byrnješ, byše kuria vojče, jenom, hać to też tak sobu začuvali, jako ste dźensa rano popuču byli, ale so je słunčko tak zahe rano, hižo tak wotre svědčivo brněš, když skýre oranžové vupadalo celé spodivná kombinácia. No, hač je to snadno, když nekaký vosebite pokývil vosom inčinou do sedmiše.

0: Spiju dr. Taste Fantasia. Bianca Wenzener je tekst napisała. Nabożne słowo. Madżenca Stefan Cuszka Maling ze Slepo.
1: Nowe czasy, nowe kwasy. Tak rzeka też prynia basniska zbierka Kita Lorenza. Titul chodzi so za najszelakorysze sytuacje używać. Cupak so w oprawdzie na kwas poczałać. A to też jeszcze na swójski, kotryż dżęca w Slepom świeci mój. Jako započinach moj na ju cyrkwinski kwas planować, byše jedne z prynich prašenju, hač vožini moj so v serbski drasče. Tyž haj, v kotri? V rjani slepjanski drasče, abo znač tolo v budiski evangelski, šako pokadža moj v obaj z budišina. Za naju, buch moj moj znač prašenje rozrisač, ale kak je to z hostčimi? Většina našich hostči, byrneš serbska bua, serbsku drastu nima, a njenose, a no chcemy, tyž niko k tomu nuzuwać. Potajk im przemysluwach moj dale, hač niebuchu so muli niekajke serbske elementy, kaj szrubiszko, to drasty zapsijeć. Ale tyż to nie jest o tak dere chodzało. Po dalszych przemysluwaniach do tego smiera si wuswietlich moj, zo nie identifikuje moj so prze serbsku drastu ze serbstwom, ale bóle prze serbsku rycz, kotry siednie w swojbie, w modlitwie, z przeczelemi a znatymi wużywa moj. Tyż buch moj przed 100 litami żywaj byłoj, potom by to znacz inak upadało, a serbska drasta by so samo zrozumliwe na naju kwasu unosowa. Ale kajsiżo spoczatne prajene. Nowe czasy, nowe kwasy.
0: To praj Stefan Cuszka Malink ze Slepoho wynadoku a samowitości serbskeho, ewangelskeho, wosadneho związka. No tuż do młodego mężestwa. Daj Boże, 4 mięciny do 7.

0: when I spent the summer on you.
1: No ja, trenerski doros do přichoda je trebne, když hladame tež netko na svetové mištostva abo scova tež do našich skupinov a toastvo, že sač menšinou posedeme. V vulkých riedorjecach je so tu tuntyčen minúce trenerski dorost přichoda vukupval. DFB Junior Camp so tu tun mienuje, je to projekt Zapodovužiského kopárskeho zviazka v kooperácii z DFB a tež sapsy Modostní jsou se na 4-dňovském kursu v občilili. Klement Schmidt je si tam začarovším raz dojel.
2: Svojich kuhancov motivovač, ich pohňovač, polepšič aj mústvo celk stvorič. Štuž chce sa s úspěšným kopalským trenerom abo trenerku stač, mě tuto nadavky spelnič, hač božišo čestno hamse za věsne tovarstvo abo tla na celé vulkým jevišču bez zakvado nenže. Rune tuto sú obdženikam v zajšvých dňach sposredkovali v teorii a praxe. A tak sú naukli?
3: So, to pođe tun job, abo tun hobby jako trener jara mnoho stranskýho. To je njeno nož dži trenováš, to tiež činneš, to ta organizácia prede tréninga, to ta organizácia v rý, tejte pedagogické s nimi
2: Tak Ralbičanka Stella Pilcec, kopaka pola biskopičanského KT. Cokone 20 młodostnych, mies 15 a 17 letami, jest na letuszym junior coach w ukubłaniu we wulkich redorecach w obczeliło. Mies nimi też 6 serbo.
3: Ja są luta do tak fajne kupań co rajem, a ja są te ciszcze wyle super trenerom ma, które są me motivowali, które są me inspirowali, a ja co rada tak podwać, a dzieci ukubłać.
2: Taktiske nastajenja, reine formy a treningowe plany. W 40 wuknienskich jednotkach są młodostni też naukli, jak może przy zwuczowaniach z dziećmi wesoło a pojeb spychować. 15-letny Johan Schneider z Rożanta je to już to nauknął.
4: No, hej, mój nanio trener, mój bratio trener, a to się prawo, hej, mnie to się zajmuje. A muszę ty dosyć niko trenerowki za doma, kosmo ty spełnić, bo są byli uczniowie już niko z drugim razem na Reniszu. Myśmy tam siedli w skupinach, chciała takie treningi upatać.
5: Was siedzę, wen könntest du jetzt von Bund anspielen, der Platz hat?
2: Tak mianowany junior coach w ukupanie DFB-a je Morec Przeckodzięk za pożyszu trenerską karierę. Dodla są tutaj w zamówitości trenera, a o szkicie dzieci rzeczeli. Uzbyne jednacze zapadołużyskiego kopalskiego zjazka Gojko Zynde. Przyszy teorii najzbożonejsze bychy w obdzienicy jako smidziachu na rajniszczu ze swoimi kołancami dziewacz. Taka jest Wokleczanka Tabia Brumec, która w biskupiczanskiej B-młodzinie żoną swoje kopaczki sznuruje.
6: Ta praksa jest mi nie lepiej lubiła, gdyby się te jara rady ze dziećmi dziewam, co mnie też na wszelakich wobukach czynu, na przykład w Pysuani, albo na wszelakich takich licznych kempach na przykład. A przy tym może ja te sama kopań co racza, to co mi jara lubi.
2: W nazwie ma za trenerski dorost, potem dalej idź, we Flöha sleduje przychodnie skodzięk, ukupowanie za tak mianowaną trenersku C-licencu.
1: Klement Schmidt je informoval o tak mienowanym DFB Junior Coach Wukubaniu. Artikel z impresjami tutoho Wukubania smy vam na našej internetowej stronie des przygotowali, abo tiež v našej app MDR Serbia. Dwie mienčenie hišče potom je hižo Betel Knauersom.

Bilk na wosomje. Panie przeje serbski program. A poladamy do waszej protyczki. Hacz do 30. junia minucy możecie mytowanskiemu w ubiakie jeszcze namiety za wuznamienienie z mytom domowiny, z mytom domowiny za dorost a z czestnym znamieszką domowiny zapodać. A to proszę najlepiej z listom albo też przez mailku na budyski zariad domowiny. Potem hacz do 30. junia najlepiej z listom albo ze mailku na budyski zariad wasze możne namiety podać za wuznamienienie z mytom domowiny. Z mytom domowiny za dorost a za czestne znamieszko. Mięcinu po, Bidlek na 8.

0: Spóni paru, prawdźe podobnje wopchodźe, do dźensišeho dnja na po 8 miše. Dobre ranje šitkim.
1: Serbski rozvoz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranje. Za piate letniki na serbskich dale wjedućich šulach w budyskim azorskim okresu su za nowe šulske leto ličbe jasne. To zdźeli krajny zarad za šule a kupowanie lasup na naprašowanie. Janek Wočo ma dalsze informacje.
3: Na serbskej wyższej szuli w Budyšinie zmeja 20 dzieci w jednej riadowni, a z tym 10 mniej haczloni. Na serbskim gymnazju Budyšin a na wyższych szulach w Kulowie, Woklecach a w Radworju su liczby szulerjów to runia wotybierali. Przyjuszym pak zmeja na gymnazju Ci a na wyższych szulach stajnie 2,5-letnikaj. Stupała je liczba szulerków ponotomu w Ralbicach o 7. Tu już wuknie przychodnie 27 dzieci w jednej riadowni.
2: A najwyższy przyrost za nowy piatoletnik maja ze 17 na serbskiej wyższej szuli w Slepom. Tam wuknie od nowego szulskiego leta 36 dzieci w trzech riadowniach. W honio-wużyskich kupielach, kajś w Borchowie, Kulowie a Biskupicach je letuša sezona z wukowanskimi puariemi zasadnie zaručena. Kajś z dzielina Matias Schleif z Biskupic ma tam 4 w Borchowie jedno stajnaho, a gdyż je treba dostanu krótkodobnie pomoc z wodowej straży w Halštrowie. W lesnej kupeli w Kulowie może tamniejszy puanski mistrz Uwe Mikl, gdyż je treba stajnie jednoho z cyrkonie 15 wukowanskich puariów wodowej straży w Kamencu a Wojereca zasadzić. Po mienieniu Mikela je pak Jane a Czesza zajemcu za tute zastrzeństwo namakać. Rajkaniščo pestovanje v Bluniu ma sa v občianje pretvarič a rozširič. Gmena Halštrovska hola dostanje za to spichvanske sredki z liderového programa. To praj na zajšem posedženju gmenske rade tamniša komunica. Peča 50 tisac euro sa spichuja štojš zaru na nieče 70% koštu. Cokonja pači projekt nimale dželča 70 tisac euro. Planovane su škitne mate je ličiči z rajkanskih nastrojov padnu kajštejš nove nizki vodove bazeng. Dziewa maja po możności hać do mieje 2027 zakończeny być. Dolady do mobility przychada zmożnia Czarnokomczanski Smart Mobility Lab na poslednej niedzieli w juniu. Tam można się zajmce twarniszczo wobladać, a namiestny dożywić, gdyż posłużuje sobą dziewaczerio tej utreszczane trute a robotery. Dzień wotorienaho twarniszcza w Czarnokomcu je rytka składność zonicz w aktualnych ujczach na tamniejszym twarniszczu, a poladać za kulisy jednego z najuznamniejszych projektów przychoda w naszym regionie, rzeka z Technickiej Uniwersytet Ręszczany. Od pondźele w uporedźeja na autodroze 4 je z Kodorstofom a Wospokom škody na jezdni. Kajž autodrohova tołašnosć związka z dźeli ponowuje drohu na dohromady 6 kilometrach. Twarske dźeła maja hać do novembra trać, a niedźe 12 milionów euro płacić. W biegu zanierowania przepruja tyż tunel pod Limasom, čo dla šiewun od pondźele do piatka nocy zaurjene. A to one wiechu. Nasze pojezdcze, kiś namakacze też na naszej internetowej stronie, a w naszej darmotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slebro pokaza miestem hižo 25 stopniu, a spočatne zmijmy tu išto słońca, wie biu poponia, su potom nevedra šipovedžene. Přijušem haj ostane horco, žive slebro zalize pohoni Užice na maksimálne 23 stopniu. Noce zmijmy potom tež mive temperatúre 20 stopňov a júce žive slebro potom znova přes stopňov, přes 30 stopňov zalize.
0: Ja si musel, že budeš prajč. Žive slebro pokaza runie krutke kolove. Nitko hižo 4 menšine po napo 8. Na droha se ničo nestára, abo nestáva dobrú jezbu do džensnišeho nímale hižo dopudňa na haj napo 8 ješ ranie. Vítajte k nám, Rine, so z nami stavače.
1: Serbský rozvoz.
0: A zablidom sedíče. Što da po vas doma dave? Mate jo nam ko vizvaril. Cautušče buchmo zali.
2: Ja ta ne dom du.
0: Čakujem sa, štiri po nabo vas biti.

0: Was mi tu no bona po was mi hie. To znaju kolegu tu pala nas studio serbsko rozwosa kiso za czas truskalco. W truskalcowym czasu nie mali jeno scho tu tych swudnych podo so zeji wi adokesz. Im to tak ja raz wodzi a so wesela ja mena ne menuju. Beno se sitje za dalszy korbi kupiu. Do ranim się je serbski rozwos a to mamy my zbożo. So mamy tu we wuzice te struskalcowe pola na kotrz może si tež sam truskalce naštipač. Doma nic so vele let mili v Sčijecach truskalcove polo, nitko hižo druhe leto nove pola v Honi Horce maja a kak spokojom su z letušimi žnjemi a što su vúžadania. Votem je so Lydia Mačiva vobonila. Tež v Kašecach je pobyla a tam serbskoho předavarja na vuminku zetkava.
1: Jenšče, no, aj.
2: Kašečan Peter Cyš ma ruce ponedživa. Sedži s kapsom ličakom v stane na krome truskalcova pola a liči. Kupce svoje našipane truskalce v korbiku na vau staje. Za kilo pfačiš 5 euro. Hižo hotove našipane truskalce pfača 7 do 8 euro na kilo. Vele za janidom dvaja po za 20 euro.
1: Hallo,
2: freie, 60
1: Euro.
2: No? Vatschis nicht la, so tu nicht du nehoši. Vode, lippes Vodja hat Skupnice, a wisch, do masch Gorbiku preja.
3: Wot rana sidem ich 60 uwe Kaschetzach, hat do 60 Witscher. Hoi, poprom, zu widzien. Si dem rennen Wetter ja skoro mui rätz, denke wele Luigi. Nicke ja da kus minne, aber bon popo nu jase de Luigi schindu. Witschriolach, bon just der.
2: Druse tisch rade hijo doschesig pschiedu. So beruse czerstwe truskalze sobu nadziewo nas schipali. Pura sobu dziewacza Heiko Birkotz. Żaden problem, sme hijo wat beczich du so uns mehr. Przed 25 letami je wuntu započał truskalze przedawacz. Mestem maja 2,5 hektare malene su tisch borze zrawe. Begaschetzach. A wobsedzer kaszczanskiego knieżotwora Christian Bock wobkiczpuje generacijsku zminu. Wiele młodych swojbu przyjdzie, starsi pak myli na to dziwać, co dzieci kiczpliwe po riadkach skakaja. A dalszy trend jest, że so też dzień a wiac, hiżo naszczypane truskalce na miast nie kupuje. Też Christian Wenka je kwatku a nydom wiacere gorby sobuza.
4: Klipsie, to są dobre, są się dobre. Mota ma auf dziwa doma. Pec, pec, und das ist ein Pofenko, Cincio, du Musik.
5: Was
4: ist das, du Cincio? No, das ist ja nur zwei, ich gleich. Das ist ja los, Nicke. Ei, no, am Lado, also. Das ist schlimm zu. Das ist doch gerne, nicht, das ist so. Schick mal ein Wettrobo, Nicke. So, wir haben da, Nicke, wisch. Messer, Nicke.
2: Die Spola Domanitz na Polu v Horni Horze, maja podobne Pfatschizne. Dam netko druhe leto na podra hektarach schelake družine truskalco plauja. Horzo tu pfode dere neznestu rostlinki su mimose, praj Matthias Domania. Najradšo cedža vosnač do 21 stopenju mič. Za plauvarju truskalco je stupaca minimalna mzda največji problem. Šako je dživo k 80% ručne dživo. Pšijo, cađenje, neroč pleč, folije kvaš. Zato bo za 14 euro na hodinu pačič, to so potom tež na pačiznu truskalco vuskutkuje, meni Christian Bock. Kajž domanja vidži vun dotanu ranicu pačizne docbitu. Przyjrzym staj z letuszy sezonu dotal spokoją. Truskalce suriane a wulke narostli, a deś spirunie iście w prawym czasu przyszło. Nietko mieli je szipać, predehać co horcoty dla spala.
0: Jestem mu nie słyszeli, co patrzy się truskalce na polu sam do korbika szipać. Hacz pola doma nic w hornej horcy w Kaszycach, albo pola biskopic, a idea rano dodzi was o tam podacz. Nie ta najszpatniejsza. Cybliki na osom.

To je hišće zbytk hudby čerawšich lěčnych pustniców. W Kočinie to biće wulkie wono tam. We Slepom wotmije so cwykun stydźenja 10. dudakowy festiwal dźensa. Zmija tam wulki swiedźeń wot popudnia cioch. Program ze hudźbą, ze zabawu za dźěći a ze wiele, wiele biesadu. W Kruščicach pod Fulke Coku můžeće od dženstnišeho ranja elegantne zapšahy wopkeđbovač, tam vůrisaja so mištostva vo titul sakského mištra abo mištaki, a to ve vodženju zapšaha. Například, dženca rano vosmich tam džolos, minuce za džesat šmenčinu. Sano můžeće nám pokiju dač, hačno su šice nastupeni, to rade dále dame. A potom je zmijatýš jezdženje vokovo kejelu. No to by zrazu ani dom do prýnjeho. Ve kulturnej závodze v Budyšinje zaklinčí dženca večer na povosmich zalonová hudba, kde zahudí sapská komorná filharmonia. Miwoczanski Krzeszczansko-Socjalny Kubanski Skutk przeproszuje jutce niedzielu zromadnie z kosztom Marina Wiezda w Pancicach Kukowie na klosztorski a swójbne swiedzień budyskiego okresa. A tam namiestnie chcedźa tež przewiesć typizacijsku akciju za skoryneho Emilia. Tam môžeće so potajkim jako možne daričel rodowych bańków registrować dać, a z tym tež pomhać żywienie Emilia wukować. Sapski ludowy ensemble prosy niedzielu, jutce po południu cioch na litnu galu rejowanskiju skupin Wużiczanka a Wużiczanska Rapsodia. A dalsza prezentacja budzie potem na wieczopeczych do runia w Sapskim Ludowym Ensemblu.

Zu temperaturach Sebastian Nebel-Förster spiewa Skocz przez swój szczynszczyna zmiemy dzień za dost. Dyso, won stupicze. Andreas Viking. Veronika Rachelitz, ona rejuje szojna dżęca w Goczynie, abo na folklonym lepe prajne Dudakowym festiwalu we Slepom. Sedam minut po 8, abo ze zboża dla, gdyż są so miszte rojo dżęca we Krosčicach w Urisali.

Najlepšo nas we přihodnych dniach mocnie touka, nic jen už w okoši. Jednač mińczyno połosimy się do pranie przeju z budyckiego studia. Najpierw raz wutrobny dżak, swienie słuchacy serbskiego rozwosa, kisz je nas mnohaj nitko miestem przed 10-15 mińczynami skontaktowała. Przez nasz chat je nam powieść narzeczała, a to ze snuwy ideju. A najpierw predahać ideju rozkładu. Wutrobny dżak wam też za postrowy najpierw raz do studia, a też do końca tydzenia, to smój so z Matijom Jara wieseliło. Nitko ideja. Słuchaka praj, no hej, serbski rozwoz da ma kujżde lieto we naliču liścinu baczoniacu, liścinu, kotraż so potom spieśniszo albo mienie spieśniszo pelni, cyle potem kak ptaczki przylecza, jako posoljo ze juha. A nitko słuchaka namietuje, kada by było, gdyż bychmy my potom, si myślą od klietuszeho, lieca to neskiery, ja cyle tak szafęcz nie budziemy. Wot kletuša by namietowała, zo zapisamy tiž močata. Ja praju dobra ideja, potom popravdže tiž tu trebamy vašu pomoc. Potajkim, što miniče, chceme to vuspetnač, wot kletušeho lica si nemyslu, zo šime to tak šafnime, zo to šitko spišnje zorganizujeme, da bychmy prajli od klietuszeho, dybaczone przylecza do wieski, a potom trebamy waszą pomoc w tym, co nam zdzielicie. Kelko baczono je so narodziło, snano też, gdyż są rozmne pokiwy, gdyż je so dobiał baczon, modża to na przykład ze zniezda zminecz, co je macz, bo nam Może to też wączisło dla możnych, niemożnych przyczyn, co są znane pizza pobrachowała, a tak dalej, to są już dalsze myśli. Co mienicie? Chcemy to pospytać? Tak, to przychodne lito zorganizujemy. Tu ze stron Serbskiego Rozwosa, co liścinu sprzygotujemy, gdy baczony przylicza, a potem też napisamy, kilka może tu w niezdach je. A słuchaka jeszcze praje się, Aj, to je přece taká dobrá statistika. To môžeš potom dere přirunovať, lito od lita. To je tola zajímavá vec. To nie je než zajímavá vec, ale tiež dobrá idea. Vútrobne džak vám. Da ruku na to, od klietušeho startujeme. S vašej pomocou.

0: MDR Sachsa, serbski rozwóz.
1: Sport z Janem Rehorjem.
2: Koniace sportowe towarstwo przy klosztorskiej wodzie Pančice Kukow przewedzie dżęca jutce w Kruščicach jezdny turnier z jedno- a dwuprzeżnymi koniacymi zapszahami, a to stajnie od rania 8 do popołudnia cioch. W obdzielnicy przyjedu do Łużicy na krajne mistrzostwa z Cywieje Sakskeje. Kopańca, dżęca a jutce przewedu so na okresnej runinie poslednie winowatostne dybkowe ry. Akcent leży tu na dybkowe, dokaż przewedu so przychodne konstydzenia w Ralbicach kunczne pokalne ry zapadowużyskiego kopanskiego zjazka. Dżęca sobotu raje so przypodniu od jenej w poslednie ciliczaki w Radworju, Lubuszu a Nebelčicach. Přiladowarjo w Nebelčicach niech sujżo napo jenej namiestnie, dokaż rożonuja tam dory wiacorych kopariów. Potem raje mustwo SJN przeczył rajnemu zjednoczenstwu Mały Wosyk. W Radworju budże to dżęca dalszy gminski darbi Radwo Wulka Dubrawa. Koparska rezerwa sportowej jednotki Kruščice nastupi w Lubuszu. Dżęca popołudniu cioch raje potom prynie koparskie mustwo SJ Kruščice w Lubiju, haj, to je prawie, a to przeczyło cyłki zelenobywych z Bukec. Rajniszczo w Bukecach mienujcy hiszcze hotowe nie. W samstym czasu oczakuja Ralbičanscy Sokoliowy Delana hosci z Wachowa. Dwie wupytane partii stety tu jeszcze na łopenu, jutce niedzielu w jenej koparajne zjednoczenstwo Ralbice Pančice w Ralbicach przeczyło rezerwę na twara niemskie Pazlice, a jutce popołudniu cioch Pančance koparja doma przeczyło cyłki z Wernariec.

Nimska wjedrowa służba niżo najcywe ranje informacje z čele hamtskeho warnowania sylneho niewiedra nitko rano dla. Najprede je to so przeco miriło na Durinsku, to si myslach nohaj to hišče čwak jež, to iš tež nastupa zdalenost, čale nitko miri so tute niewiedro možne tež na Saksku, a nitko je nimska służba, wjedrowa służba hižo warnowanie tež za okres Lipsk wuwowała. Tam je tež tuž to Serbu doma, kiž tam bydli po takim kečbu prošu. A tu ta niewiedruha fronta dalečen je tež na smir. Nahaj drježdžane, cele wahodnje prajene. Meteorologojo warnuja před silnymi zlivkami, tež před vyskami, kiž môža wuwować tež vohenje. Aquaplaning prošu kečbu lubi šoferojo je lišče na autodrohach popuču a tež krupič so silnje môže. Kečbu po takim nimska vjedrova služba warnuje se s hamtským vopismom před silnymi deščemi a tež nevjedrom po takim kečbu prošu Dokal a dže cyle dokładnie, so tajka mruczel zabudzi, to wie so metrologojo napisać nie może. Gdyż pak so nidzie nieszto na niebiesa romadze z miszkori, proszu spiesznie dom. Pieć do napo dziewięć się, nie dom mamatej krótko powieszcze w sapskeho rozwosa.

0: So mnóstwo mam jaca szpone, mię na pokoj wostajcie, mię na pokoj wostajcie.
1: A pobud sicher tač do nekotre škuli. Mijo tajke lečnu smoka u so minenych dniach bieđiu. Vosa menšinu po napođuje Čechie. A doši je tež usto de zajevo nedo.

A zaweselili so čera tež prvni hosći. No haj skupina Popsorben, kiž su ve Slepom zahudzili k zazbi hedžesatoho dudakoveho festivala, kiž zmeje cewe kunc tydženja tam bulke vonos přijotovane ze stužto skupinami, krasemi drastami. Dobre jedžu tak a tak ve Slepom je přeco praju štuž ze slepjanskeje gole. Vodne domo jedže je sam vina. Potajki, dženca od cioch so program započnje ze svučbu a tež ze zabavu za dječi. V Krosčicach pod Fulke Cvoku tam je hižo netko vubiđovanje pred cištvo čođine je so započao vosemih vubiđovanje vo titul Sakskoho mištra abo mištarki ve vođenju Zapšaha džencarano vosemih potajki su prenje pruovanje zahajili ve dresurje a krutko potem ponže dale ve jezdženju vokovo Kehalu. V kulturnej zahrodze ve Budešinje zaklinči dženca večo na po vosemih zalonova hučba, gdyż su zahudžili serbska komorna filharmonija. Miłoczanski krzeszczansko-socjalny kubański skutk przeproszuje jutce niedzielu zromadnie z klusztrom Maryjny Wjezdu w Pańczycach Kukowie samosowie na klusztorski a swójbny swiedzień budyckiego wokresa, a tam namiestnie chce też przewieźć typizacijsku akcję za skorynego Emilia. Tam możecie so po takim jako możny daryczel rodowych bańków registrować dać a pomacz żywienie Emilia Vukovac. Serbski ludowy ensemble prosi też na dalsze przedstawienie po podniu cioch a na wieczor peczych rejowanskiej skupin Wużiczanka a Wużiczanska Rapsodia niedzielu po podniu jutce po takim wymęczenie podsybilki na drzewecznie Edyta Górniak Andromeda.

Dojdź mi tu do dojdź wieczech. Ja sam skrótka raz w okno wodczyniła, żeby przewietriła. Sam pontyż potem trochę wodzicza zwiertła, dokąd so tuta słuczka mi jara lubi. A pory kierunie tu przez dwo poszty szo. Ja zatem ladał, że ta hara już indzie. No to nie hara. To są polskie stuczki, polskie słowa Edyty Gorniakowej Andromeda we serbskim rozwosu dziewięć mińczynu do dziewięćych nitko su dokoła wokoło szicy su soja też w otuczeni. A to chcę was przeprosić też na historyckie widzenie połse, a to w Kroszczycach, wiesz, to was to domizna przeproszuje, jutce popołudniu we cjoch, przy zamknie so zromadne kofipicze, przy grylowanskiej hecze.

se dźensa a jutce za wodu hatkami pytaja. Tomasz chcesz leżeć we žitnišću? To było swari. Aho, rata. Żaden człowiek nie trzeba na moc, to ma ona praje Weronika Kalinić-Cena. Posomniczyną podziwiać się.

0: Mjestem Sokoparske narodne mustwo tupilo w Meksiku, USA a Kanadze wo titul swětového mistra wojuja je so w wulkich Rädorjecach. Tutun tydzień trenerski dorost přichoda wukubał. DFB Junior Cup so tutun mienuje a je to projekt Zapadowużyskeho Koparskeho Zwiazka we kooperacji z DFB. Tež sapsy modostni su so na 4-dniowskim kursu w obdzielili a Clemens Schmidt je si tam na začarawšim raz dojel.
1: Svojich kuhancov motivovač, ich pohonjovač, polepšič, haj mustvo cilk stvorič. Štuž chce so z úspěšnym koparskim trenerjom abo trenerku stač, mi tuto nadawki spelnič, hač božišo čestno hamse za vjesne towarstvo abo tla na cele vulkim jevišču bez zakvado nenže. Rune tuto su obdženikam v zajšvih dňach sposredkovali v teorii a praxe. A tak su naukli?
2: So, to pođe tun job, abo tun hobby jako trener jara noho schronskio. To je njena noš dži trenuaš, či šignaš, to ta organizacija prede treninga. To ta organizacija v rr, tete pedagogijske s njimi.
1: Tak Ralbičanka Stella Pilcec, kopaka pola biskopičanskeho KT. Cokone 20 młodostnych, mjez 15 a 17 letami, je se na letušim junior coach w kubłaniu we wulkich Rädorjecach łopczyliło. Mjez nimi tež 6 Serbów.
2: Ja sam luta dło, tak fajne kupańcu rajem, a ja sam ty čiště wyle super trenerom moja, kotru su me motivovali, kotru su me inspirovali, a ja su rada tak hodwać, a dzieci wukubwać.
1: Taktiske nastajenja, reine formy a treningowe plany. W 40 wuknienskich jednotkach są młodostni też naukli, jak może przy zwuczowaniach z dziećmi wesoło a pojeb spichować. 15-letny Johan Schneider z Rożanta je to już to nauknął.
3: No, hej, mój nanio trener, mój bratio trener, a to się prawo, hej, mnie to się zajmuje. A muszę ty dosyć niektóre nauki za doma, kosmo ty spełnić. Bo są byli uczniowie, niektóre z drugim razem, niektóre na Reniszu. Są tam, się ludzie w skupinach chcieli, jakie treningi upadać.
4: Was siedzę, wen könntest du jetzt von Bund anspielen, der Platz hat?
1: Tak mianowany junior coach w ukubanie DFB-a je Morec Przeckodzienk za pożyszu trenersku karieru. Dodla są tutaj w zamówitości trenera, a o szkicie dzieci rzeczeli. Uzbyny jednacze zapadu łużyskiego koparskiego zjazka Gojko Zinde. Przyszy teorii najzbożonejsze bychu w obdzienicy jako smidziachu na rajniszczu ze swoimi kuancami dziewacz. Taka jest wokleczanka Tabia Brumec, która w biskopiczanskiej B-młodzinie żoną swoje kopaczki sznuruje.
5: Ta praksa jest mi nigdy najlepiej lubię, to przyjęte jara rady ze styczymi dziewam, są mi też na wszelakich wobukach czynła, na przykład w Pistuani, albo na wszelakich takich licznych kempach na przykład. A przy tym muszę ty sama kopać, co raczej to są mi jara lubię.
1: W nazwie ma za trenerski dorost potem dalej iść we Flöha sleduje przychodnie z Gojeng w ukupowanie za tak mianowaną trenerską C-licencję.
0: Clemens Schmidt je informował o tak mianowanym DFB Junior Coach wukubaniu artykel. Z impresjami tutoho wukubania smy wam też sprzyjotowali na internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia. Cymieńczyny pobiedlk na dopołudnio. Dziesaczycie.

0: Nydom je na počesaćeš.
1: Serbski rozvoz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Za pjate letniki na serbskich dalewjeducych šulach w Budyskim a Zorelskim okresu su za nowe šulske leto ličbe jasne. To jest dželi krajny zarad za šule a kubwanie lasup na naprašwanie. Janek Wočer rozprawia.
3: Na serbskej wyższej szuli w Budyszynie zmieja 20 dzieci w jednej riadowni, a z tym 10 mniej raczloni. Na serbskim gymnazjum Budyszyn a na wyższych szulach w Kulowie, Woklecach a w Radworju są liczby szulerów to runia wotybierali. Przyjuszym pak zmieja na gymnazjum Ci a na wyższych szulach stajnie 2,5 letnikaj. Stupała je liczba szulerków ponotomu w Ralbicach o 7. Tu już wuknie przychodnie 27 dzieci w jednej riadowni.
2: Najwyższy przyrost za nowy piąty letnik maja ze 17 na serbskiej wyższej szuli we Slepom. Tam wuknie od nowego szulska lita 60 dzieci w trzech riadowniach. W honio-wużyskich kupielach, kajszwe po Ochowie, Kulowie a Biskopicach je letusza sezona z wukowanskimi puariami zasadnie zaručena. Kajszwe z dzielina Matias Schleif z Biskopic, maja tam 4, w Ochowie jednego stajnego, a gdyż je trzeba dostanu krótkodobnie pomoc z wodowie straż w Halsztrowie. W lesnej kupieli w Kulowie może tamniejszy puanski miszto Uwe Mikl, gdyż je trzeba stajnie jednego z cokone 15 wukowanskich puariów wodowie straż w Kamencu a Wojarecach zasadzić. Po minieniu Mikela je pak Jane a Cheshire zajmco za tute zastępstwo namakać. Rajkaniszcza pestowanie w Bluniu ma sa wopśrenie przetwarić a rozszerić. Gmina Halsztrowska Hola dostanie za to spichwanskie srytki z liderowego programa. To praje na zajszym posiedzeniu Gminskiej Rady tamniejsza komunica. 5-50 euro sa spichuje, sztoż zaru na niedzie 70% kosztów. Cokonie płaci projekt niemale 2-70 euro. Planowane są szkitne maty, jeli dzieci z rajkańskich nastrojów padną kajszcież nowy niski wodowy bazen. Dzieła maja po możności hać do mieje 2027 zakończone być. Dolady do mobility przychoda zmożnia czonokomczanski Smart Mobility Lab na poslednej niedzieli w juniu. Tam można się zajemce twarniszczo wobladać, a namiestnie dożywić, gdyż posłużuje sobudziewaczerio te utreżdżane truty a robotery. Dzień wotewrenego twarniszcza w czonokomcu je rytka składność, czy zonicz o aktualnych ujczach na tamniejszym twarniszczu, a poladać za kulisy jedno z najuznamniejszych projektów przychoda w naszym regionie, ryka z Technickiej Uniwersytet Drezdżany. Wot pondźele w uporjedźejach na autodroze 4 je z Kodostofom a Wosbrokom škody na jezdni. Kajž autodrowa dłożność czy zwiazka z dzieli ponowia drogu na dohromady 6 kilometrach. Twarskie dzieła maja hać do novembra trać a niedzie 12 milionów euro płacić. W biu zanierowania przepruja też tunel pod Limasom, czyż dla jewun wot pondźele do piatka zaurjene. A to one biechu, nasze powieście, kiedyś namakacze przez cały koncertzynę, a dalej na naszej internetowej stronie runę takaj, w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dziwe slebro pokaza, jestem 20 stopni w Budyszynie, z poczatni jeszcze dojścia słońca, a pon był poponia, są nowe trasy powiedziane. Przyjuszem ostane dalej oca, żywe slebro zalezy pohonie łużyce na maksymalnie 23 stopni, nocy zmiemy potem temperaturę około 20 stopni, jutrze znowu temperatury nad 30 stopniami.
0: So, tam masz dwie szanse. Chyba ty dyle nidzie do 500 czanesz? A my nie dom won. No hej, nudzka budzi czopfo. Nowy komorcent. Dobro jest, bo do częstszego rania, do południa nidzie się niczo nie stała. Wyskaczą, nie mamy, jeżeli macie za nas jeszcze dalsze informacje, jak jeszcze tydzieńca na przykład namiec zwali. Nic jeno, że baczą jacu lis, czynu wiesz, baczą jakieś przylecza, ale też może to dobra idea, to smy się do ruki prajeli od klituszego startujemy z waszej pomocą samosowie. Cipo, na pucze sa cześć.
1: Serbski rozwóz.

Wymienić jeszcze potem je cybilki na dżesacz. W ślepom maja dżesate międzynarodny dudakowy festiwal dżensa. Cywy dżyn hadż do nocy. Chcecie tam swiecić ze tradicjonalnej huczbu, a wiezo też ze huczbu, kotraż was zajmuje, a też pozbudzuje, a zabawu za dzieci. W Krosčicach pod Fulke Cvorku tam jezdża ze zapšahami od rania 8 hižo od titul Sakskoho mištra abo mištarki we vodženju zapšaha. Najprede su započeli z dresuru, a potom vokovo kihelo tež išče pojedu. W kulturnej zarodze w Budyšinie zaklinča dženca večer na po 8 zalonová hučba. Mitwoczanski křesťansko-socialny kubanski skutk przeproszuje jutce niedzielu zromadnie z klosztrom tam na swójbne a klosztorski swiedzień budyckiego w okresa. A też w Kocinie dalej swiedcza dżęc

móžeće dobyć po takim wahu, wuhodać, a znano zmieće dołho wuchača doma. Samski ludowy ensemble prosi jutrze po południu cioch na letnu galu rejowanskeju skupin Wužičanka a Wužičanska Rapsodia.